0: Ate umani pom tenampa e siwa ni mewo wowa wowa wanua wowa wanua tenua.
1: Ampe ute mauri te rai o te tapomua kandaba au ringa kateira merikiena ni kiribes e liyei ni muonipai o ni kakawak i roura. Watele tele!